głowa. Kiedy was madrazę łapę stas, kiedy was madrazę łapa, kiedy was madrazę wow, kiedy was madrazę łapa.